Ahaj, prajč, môžete deletne přece ešte k veľkému zejčanskému nahecurec viesnemu svedžení. Voni šako sú vosvedčili konstiženia 675-letne v obstače si prene na spomnenie si. A tam maja tutun týdžen ešte za rune tutun svedžen extra s přihotovanú vústajencu přístupnú. Je to bola špitankec tam zejcach, tam maja teku, hej, je to vopoče stavizniska vústajenca skvadnostne tutoho jubilea, ktorúž sú viesnenie tam przyjotowali. Wszędzie możecie się jenisz jeszcze tutun tydzień und od 4 do 6 wobladać. To jest po takim taka zajmałostka z woprócz mniejszej serbskiej sycurec, że hewak jeszcze naszej w okolinie na nas teledna tyżkąc tydzień czeka, k tomu nie dom jac naszych pokiewach.

A ja wiem, što je za te letne tak po teczce zapisane, ale to wam wiesz za tyś rady z dzielu. To je to tuntedžen hižo, der je fungovalo z te medijuje turu studija Liška, kotra šako je z vulkimi mobilami na srpski sach popuču, a tež dženca hišče možeče so vo medijach tak rec informovač, abo so s medijami zabirač, a to tež dženca so nebelčicach, od 9 do napo 4 na svedženske vúce. Przeproszeni są tam mali, a też wulcy, dzieci, szulerio, starsi, a seniorio. Możecie tam nowe wiece wuspytać, albo też cele jednore z waszym szmuratkom nimo przyjąć, jeżeli macie niekajkie praszenia, albo czerze z waszymi szmuratkami, kiba komputerami, tam mam na kuźdy pat, bo maja. Kamienska Borsz zakończy so dżęca. Na podwimaj wuczanu z miasta, a na podziwieczych jeszcze raz do Swiedzianskiego miasta znowu zaczanu, zczuje potem na rzecz miastczanosty, a też koncert orkestru. Kruszczanska Gmieńska Rada zetka so dżęca gratu niewoniowie w obory w Hołkach, a to wieczor na posiedmich. Gmieńska Rada Panczycy Kuku zetka so potem po godzinę pozdziszo, po takim siedmich, a to w auli Szule Ciszyńskiego. A poladneme tiež ižo raz na konc týdženia. Posledný raz a lieca ste prošli na liečne kino do Stróže, do tamnejšieho biosférového rezerváta. Júce večer, 8, tam šedstaja tragikomédiu Der Held vom Bahnhof Friedrichstraße. A s tým sa potom liečne kino tam Stróži tiež zakončí. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we're turning the floor into...

Seda menšino pošestčih je prinja Vusovanska hodžina jesa hižo minova, ale runje také štutun titul, koto sme runje svišeli od Mirka Brankačka, čaká ište mnohé dalše serbske na nas. Mestrujem tute. Tak spiva nam džens ranovo prinji ljubosči Michaela Netzerova. Tam horeka spiva Anna Beginitz. A narije podamy se po takim zmierczynym weclichom z Lubku Miesaczka. Wszystkie tutaj tytule czekają na nas, sacz do sedmich.

0: A netko poladamy do Radworja, tam gdzieś maja wełsy nedom ci cirkwie. Staru, novu vosadnu a křižnu cirke. Poslednu naličenu křižnu cirke potekim su od konca aprila sem ponovili. O tym chcemy wam dżęca rano jeszcze rozprawić, za niekak 20 mięczynu je tak daleko. Ale jak to jest cyrki z lata 1390, wodecze 1397, zcywa k swojemu mienu krzyżna cyrki przyszła. Radworczan Piotr Kliman, kotryż so z cyrkwinskimi a wosadnymi stawi z nami zabiera, powieda wo legendze, kotryż so Radworju powieda.
1: Ta legenda ve ľudia sa pojeda, že je tam pri cirkvi, kde šenca jen železný kříž stojí, jeden kříž vúrost, zavešte nic, že železa, zavešte z dreva alebo podobne. Znamenča sú ľudia to ako kříž pobladovali a sú to do Roma poslali. Ale oni nejažení žena vodmova z Roma šišva žena reakcia. To pak je jedna legenda, kotrž znamenča, što ešte meno nastupa, nejo ta příčina za tuto meno.
0: Kak je vona kšižna cirke vopravče k svojemu mienu přišva a što so drbjeli v cirkvi na Radvorskim kirchu je šitko ponovič, votem zoničetu viace za 20 menšinu pola nas serbskim rozvosu. 5 menšinu dona po 8 je a nudam zoničetiš vod Matija Čisvoka aktualki dženstnišeho ranja serbskih povestčach.

0: Mate Gisvolk, mir ist an das Runde Powiestsche, ja, wollat nur so was nicht um Dobrotitschki z naschimi Pokiwami, ale tisch tutun Pokiw so was mamme, a tunz mit uns dali sposredkowane wot rätschnie Motivatorki, Maria Schocitz, geht's bu?
1: Tatsche Czanska spiona z Romadnosch, zaso zwuczuje polit Schnee, Przestałce, Stwort, Kwedzesacich, Zapocimy znowa spiewać nasz repertoire, kotrosmy się natwarili, a so przygotujo na 625 let ptaczycy. Tutun zwiedzin zwiedzimy w oktobrze, a nietko si dawamy procu, zobychmy potem też hodnie zaspiewali w cokwi a na zwiedzinju.
0: To by po takim jeszcze raz prawa dopomnienka za wszystkich tych, kocisz cijosa tam w obczelicz, pola ptacze czanski jest pełnie towarzności, dżęca je po takim policznym przestawce za so przychodna próba.

koło dżęcecha na jeszcze słyszymy. Trochę jeszcze czekać, ale tutaj tytule dżęce rano na każdy pad jeszcze słyszymy, hać do 9 czeka jeszcze usłamy. Nitko, poladny nadczasnik je 8 po 8.

0: Nitko, da podamy coraz romadnie za kulisy niekotrich domostwu. Gelko da pfatscha cyrki poprawom za wużywanie rumnosću, gdyż so na przykład jako kur zetkawaja, albo na hinejsze ważnie wiosnu zromadnosćaja. Z tutym praszeniem ja so Mati Gisbok na pucz podał.
1: Wiesne przedstejicza, koniec, Christian Grun wuspyta wiacery kluczyki, predahacz wozamknie z prawym kluczom durje burskie jestwy. Tamniejsze równosce są kietro praszane.
2: Koniecanski tu towarstwo jest dom, chodwe wopospodaryn od wiesne towarstwa, używane od młodzińskiego kluba koniece, od blidetarnicego towarstwa, a muski kur. A w przychodzie będzie też jedno seniorowe zetkanie tu nastać.
1: Podróż za równość wucinia 480 euro na wieczór. Płaci znaki są, dołodobnie kytro na towarstwo kasowu skutkuje. Christian Grun je menuce też człon blido tenisowego towarstwa.
2: To jest jara wopcze zobaczy za uszych. Te płaci znaki są podwoili we poslednich letach. Zależy na tym, co to płyn trochę do strumie trochę poda, ale wone je to ta czopota, któryś nas podczerzuje. A potom na žurli, tu čupo, tu jara užujemo, trebemo, my nemožemo inak rač, my trebemo jednu čupu žurlu, jak nemožemo rač. A to je te droje po nas.
1: Droje zvučovanja maja tež pola muskoho kora delane, kajž pokvadnik Tomáš Novák poveda.
3: 22 smo zaplačili tak oko 200 euro za podruž. A za 24 smo zapomboli po 713 euro. To je švarný konc, to je šmako, že si ho ústupy a jeho přinožky za podruž, jeho za bosku stu zapačič a nám na útrobe leží, zobo se tam je mu ništo zradovalo, zobo to netramo přes přinožky ono přes přidatné udávané nazběrač te penese.
1: A skoniec dále do Radvoria. Tam napřečo cirkvi je Kromea doma. A miesto předsedka Lydia Münková praje k tamnejším kondíciám.
4: My máme tě zbožo v Radvoju moc odnajeć jeden rum, ktorý sme posvítili na meno založera kora Svodinka. Tak so zvučujeme v Svodinku, to je jeden dom nedoša nalutovania v Radvoju, ktorý je bylo v obsedstve nalutovania. Hiže tam sme si rum odnajeli, miestem je dom v privátnych rukách a môžeme k jara příjemným kondíciám a ze vôľkej pomocou vôľkomyslených darov si ten rum tam odnajeť a tam naše probe odmieť a tiež rum k druhým skvádnošám za nás vôžiť.
1: A to pfači mejo niedže 2500 euro obleto. Hej, zvučovač sluša k tomu, když chceš na koncu za všetko nazvučované aplauz žnieč, kajž je to Kromea tež od svojich ústupov zvučené.
0: Mati Gisbok je so tovarstvách v Oboniu, keľko maja za zvučovanské rumnosti zapvačič. Česač minčinu po napúdževiečich je... 8 hodin 40 potekim 20 minčinov, netko ište za vas vusivam, dobranje.

pola dnieme do pohotyczki, a tu już prynia namuła netko ludziom z Ptaczec. Tamniejsza spójna zromadność, so dżęca zase zetka, policznie przez to, co je to prynie raz, a chcieć zromadnie zase reportwa, no haj skrócić, ale też so przyjotować, a to zaswiedzień 625 let Ptaczecy, próba spełnia zromadność, czy je dżęce do pudnia, czy saczych. Dżęca zakończy się kamienska bosć, na pół dwiema wuczanu z miasta, na pół dziewięćich zaso zaczanu, z czym je potem narycz mieszczanosty, a koncert orkestru. Kruszczanska gmińska rada zetka so dżęca na pół siedmich w Kratuni Woniowie w obory w Hórkach, a gmińska rada panczycy Kukow w szuli Ciszyńskiego, to pak potem po godzinę bozdziszo, minucy wieczo siedmich. Zmierc zaradniskoho zjazka przy klosztorskiej wodzie Eduard Luman przeprosi dżęca za co na ryczną hodzinu, a to od popodniacjoch do wieczora na pół szesćich. We Wazu może czy dżęca kreda rycz, a to od cioch do szesćich tamniejszej wyższej szuli. Studio Liszka pozostanie też dżęca za co ze swoimi mobilami. W Niebelczycach tam chcę wam medie zbliżyć. Od 9 do na pół 4 możecie tam na przykład z waszym szmuratkom iść, a wszelakie szkoły praszenia stajecz, które znimacie. A pokuchniemy jeszcze raz na koniec tygodnia. Skupina Janka Hanka wystąpi w sobotu kulturnej zarodzie, z tym co też leczo w kulturnej zarodzie zakończy. W sobotu na po 8 Janka Hanka tam raje w rzędzie Staromieszczanskiego Festiwala Dolie.

Rańša rutina, kotru štrem nozy znaja, jo sama tež, kamo vočinč, nuc ladač, zase začinč, a se rec, ja ničo nimam. Všetko zase znova, staj si rano prašenje, što si dženca jenoš s voblikom. Haj pola bamša, leja što na toho, nebe to poprom smil vlky problém byč. A byl nješ ma jako bamš, Mina mo bolle, stanje to samstne zdravstvene, a tam šako te švulce vod mina možno nije, stej vun na listčinje najlepje zdravstvenih v osobino 2026 magazina Vanity Fair z USA. A to nic napšikvat dla v osobje klasiske bamšovje mode, ale v kategorii The Originals. Tam jenujce magazin Dressage Vosebie innovativnych modułów typu, kotrysz ze swoim vosebinskim stylu przekwapia przedstaja. Kwali so bamszowy niekonwencjonalny styl. Krem, barbna, sutana, k tomu Nike sneaker. Dusadus nosisz jako liusztonaty też baseballowe kepie. Zmys za ironisku leżerność, Vanity Fair to mienuje. No hej, z tym bamsz pośrem zdaczu pokazuje, moda nie trzeba przed co komplikowana być, aż tuż rano zas raz bezradny przed drastowym kamerom stej, może się znano prostsze rec, no, sutana, sneaker, hotowe, albo? No dere, zapuć do biura, wozmiemy potem stano tole raczo koszlu, a poradne kolowe, giba nidzie nieszto funkcjonalnego, kajś tyś przed co. Sano, skiere nic, kaj špamš. Česač menšino, dođe večjih je. Bamš, leo štona te sluša potekim k najlepe zdravstvenim osobinam leta.

Wenn er jewa jużo na nowej muzyce Klara Valerie, to ja hochoszobuska spiwaka, wiści, ja se nażiam, to leto, buża wena wese, wiś swojsku serzku EP z nowymi serzkimi pop spiwami, buszczo napnite, co tam psiżo, nepery wetnie, jan titel, ak teke wegen rad mam, ja żenu.

z Lipska ja uspiewał. Lesie jeszcze mimo nie ja, ale festiwalowa sezona z już chyla ku końcu. A to właśnie takie zaserskie festiwale a jeden facit, jak są zaserskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wicze, ta seż za nową zaserską muzyku, tak się to goni, a to ja jedna platforma za kusztu a kusztego akcyny zaserską muzyku ją produciruje, organiziruje, aber co na drugi part podpierowasz, to jest nie tema bużo spychowanie, co je trzebne, aż wasze muzykowe zaredowania albo projekty są uspiesznie spychują, co żyncaśnym czasu jury wecakują, a tak dalej. A k tomu ksie se umieniasz, to groni koordinator tej sesji, Jakob Kuhl, a masz wy interesu, nie to se obzielić, pan piszczo jomu jadną mielku, pet, grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com A to zmakanie, to buzia wicze. Online, to goni, wy możesz o tyk doma wystać, aby doma se przyszedł do wasz. A to wecyga jadna z czyj do podnia, aż do jadnok. Jo, a cesto na festiwalowych jawiszczach, jo, toż ta kubka słyszasz, a widzisz, to jo, jakie szwarc z piwają Jakub Czonak.

0: BB. Царский программ. Царский программ. Тема.
1: Nie, mieszo, jeden szach, ja nie som usnu w studiu, ale kto może już usnu, kaś nicht przypadla tak, właśnie z marca, ja wy to znajosho, ja nowe bajkach, ja z marca nie znam je za dobre a dwymoke spanie, wierno ja pak aż tijała moga z marca, a tak malcnie, jak można duchtariu, dlatego aż ja je żywienie, a z nie mniejsza strobota, znasz? Obkrozona. Maria Likowska-Winklerowa Josse ze smarcaniem zabierała, a sobie za to teke była na naszych sach.

0: chrochas, my gronim y smartsas.
1: Mae'n sleg smart sy'n un ag, da nhw'n nint ag gronis. Ni, da gyrich di un ag ramp ag ashta. Mi lam lod a pynta, tak ten gynnaw smart sy'n, al to yw byng ni'n niw.
2: A fe swy?
3: Den yw. Bwm pen wrdd yw'r ys anna.
4: Mi eisiau ti cwrs gronili, a sefeg bwm yw dwm yw status yn bedr ys anna.
2: A gan gwychro hasio?
4: Ia dwi'w, zapret ga dwi'w.
3: To ni pen eisiau to rhen eisiau to dwi eisiau. A ni pen sy'n yw sarnas. Pen ni sy'n fydd sach modd.
4: Ia, dwi'n gros am ari.
3: Ten chwm e ar sy'n asio mame dwi. A tak to yw. Das ist harsche Pen.
5: Alle, moge richtig.
1: Moge barze, moge duju, moge schwitze.
0: Ja, durch dich, schmatzen, durch appen, durch. Ja, sama nie wiem, zu ja andam.
1: A kak jo tapsi was doma?
6: No jo, duju, a barze, a una schwarze. Ženskoga tika schmarze, pen schmarzme i obaj.
1: Pen da jo rindi koncert?
6: A žajča se razgronime, kotore nintjo, najlepi šmarcalo.
7: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, švici, a stuka. Myslíš o se, Jan, kaký zogol by to byl, gaby še naraz na jedną flaku se dozieła dali. Kuždy na svoj part, ale žorty na bok. Medicinarie su se s tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu przegrodu, ksiwy zgryz, guby, abo...
6: Gaż na ksiw ja się liażem ga pyn... Na skiri szmarcem.
5: To wszystko przyjdzie, aż ty tak runo lażysz. Ale ja vielleicht, gdyż ma okolo w ta krynu, aż pę ta krycheluju.
7: Zwetkul przyjdzie to obuzne, głosne. Gdyż spimy, wetpocyłamy. Nasze muskele nie są napnięte, ale popuściają. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargałje. Język, a ten małki, miękki jezyck obsuniotej se nasledk mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketaryż dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gasz ляжеш przytom iści na ksiebiasie, no. Pen saj jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie pieś a dwa ziaścia, pieś a ci ziaścia liet nie jo to tak obuzne, we cusiju zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na siebie ganie jo szkedne. Jest niej za partnera. Gaszjok meli, a rozdrażniony niamerzo usnuć.

Jo, co ma to smarcenie nasy, za tym jo sobka niwa, a jo wam układwa Maria Elikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż su se tekty do rozgrana dali, a tomu na luśnu ważną przynosowali. To je było ja na uściwanie z naszego rozkosowego archiwa z lita 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końce kolc Paula, Bram kolc Anni, Limanoc Willi, Luizu Freitakovu a Luizu Reinschkovu.

Ja, na winkle ja uspiewała kak żione gajotn świet. Świet jo reden, ne, wesip nie jest dobrio muziku, to joho, ta kubka Janka Hanka, a tu sobie tu wiatzo gra, jo ta kubka live, we budyszynie, we barje Sundowna, jaden tip za was, a usłyszymy ich z jednym kradozatym głosom zjaskim. We budyszynie, spesnasz, ale pićko je na slince, to ja Lubka Lilia.

Teho, Regine Lauenburgova, witaj młody dzień. Witaj w nowym szulskim lesie, jo, tak są zawiesce witalite. Dzisiaj w tym tygodniu zachopieńk szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzyku w świat naszych pelcajcznych susedów. Szula Cowanio, jo, titel pelckiej rokowej kubki Pektus, lita 2013, a uspiewają tam w jednej szule, ako wena de byś, ako praktycki życzymy szyknym dzisiaj. Jedna szula, żeś namaka już prejedno lubość, przyjaźnielu, a żeś dobytniesz dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to teke zwenożijasz. Jo, szula co anio, wetkupki pektus.

Jasena Jemasz, masz o dobry czas, redniasz sobie chylusejszo, a aż z czo zaszaltowali nasz serski program. Moje imię jest Gregor Klim, witajszo. My ją szykno znajomy. Znasz sami takie cynimy, a we tego nic nie wiemy. Jano te drugie sierpia nie mogą zacynić żadnego wecka. Smarcaż, jadna przez 60% tych muskich, a 40% tych żeńskich smarcaju. Wesibnie gaś bywają starsze, a my co my se żeńca ze smarcanim zabierasz, a to cynimy sobie z naszymi maminorycnymi najsach. Do tego pak druga tema, a to, że o wieceritność, a o to, jak się to ustatkuje we Žišoniach, każ Žiši pejedają drugą rzecz, co to weznamienio za integrację a zgromadne żywienie. Jo, pan mamy jeszcze jeden tip za was, ako se interesiruje się za zasiasku muziku, muzyka tyżenia, jowe planie, a ako kuszty stwierdzi, teke wasza najlubsza muzyka.

z Lipska ja uspiewał. Lesie jeszcze mimo, nie ja, ale festiwalowa sezona z już chyla ku końcu, a to właśnie takie zaserskie festiwale, a jeden facit, jak są zaserskie festiwale a muzykowe zaredowania w ostatnich miesiącach zarażili ten sięgnia wicze, ta seż za nową zaserską muzyku, tak się to goni, a to jedna platforma za kusztu akustiko akcyjni zaserską muzyku ją produkują, organizują, a co na drugi part petperowaś, to jest tema bużo spychowanie, co je trzebne, aż wasze muzykowe zaredowania albo projekty se uspiesznie spychują, co zinsajśnym czasu jury wecakują a tak dalej. A k tomu ksie se umieniasz, to groni koordinator tej sesji Jakob Kuhl. A masz o wy interesu, nie to se obzieliś, pan piszczo jomu jadną mielku, pet grul@ectoplastic.com grul@ectoplastic.com a to zmakanie, to bużo wicze online, to goni, wy możesz o tyki doma wystać, aby doma se przyszaltować, a to weciga jadna z czyj dopłynie

0: Chriochas, my gronni my smartsas.
1: Mae'n tleg smarts yn unig, da nhw'n ni'n ta gronni. Ni, ta grych di unig rampa gasta. Mil am loda, pwnta, tak ten gynnaw smarts, al to yw bygnio ni yw.
2: A fes twy?
3: Ten yw. Ten bwmp yn wrwyr i'r zane.
2: Mi su ti kiwrs gronni li, as cefeg bwm yw domy states o pedr i'r zane.
4: A kak wychrocha sio?
2: Ja dwi, zapretka dwi.
3: To ni penesie, to rynsie, to dwi się.
2: Doch, nie.
3: A nie pence już zane.
4: Wyczuła te.
3: Ten nie zwieca w młody.
2: Jo, to im ten groch se wari.
3: Ten co my oczyna się mamy duri. A tak to jo. Ja se starsze pen...
5: Ale mogę richtig.
1: Mogę barce, mogę duju, mogę świce.
0: Ja doch dich szmarcem doch apen doch ja sama nie wiem co ja andam.
1: A jak to psi was doma?
6: No jo, duju a barce a una szwarce. Żeńskiego tylko szmarce, pen szmarcemy i obaj.
1: Pen dają rynny koncert.
6: A żajcza se rozgronimy i kotere nintio. Najlepiej szmarcalo.
7: Jojo, ten jeden smarcy, drugi chrocha, dujo, szwicy, a stuka. Myślisz o se Jan, kaki zogol by to był, gaby sze naraz na jedną flaku se dozie ładali. Każdy na swój part, ale żorty na bok. Medycynarie su se z tym zabierali, a zgenili, aż jo zawina smarcania szakoraka. Tak smarcy cesto ten, ak ma tych puntu psiewiele kuri, pio psiewiele alkohola, sierpi na infekciu dychawy, ma polipy, wenosu abo zekrzywionu nosowu psiegrodu, ksiwy zgryz, guby, abo...
6: Gaż na ksiwie się jarzym ga pyn na iskiri szmarcym.
5: To przez to psizio, aż ty tak runo lażysz. Ale ja filajt, gaż ma oko lufta krynu, aż pen tak rychieluju.
7: Zwetkul psizio to obuzne, głosne. Gaż spimy, wet pocyłamy. Nasze muskele nie su napniete, ale popuściaju. Orduju hamne. Tak jo to tyke we gubie, we niebiu, we szyi, a giargał je. Język, a ten małki, mieki jezyck, obsuniotej se nasledk, mogi raz kradu dłymoko. Tak westanio za powietrz, ketarysz dychamy dose, a zas wen, miesto wietrzeje ziry jano iści uzuczka rycynka. Tak nastanio zjał ako psi dujarskich instrumentach, na przykład psi trompetach. A gasz ляжеш psitom iści na ksiebiasie, no... Pen saj jo redne obrazieńko, ten lepszy koncert. Za młodszych, tak we starobie pieś a dwa ziaścia, pieś a ci ziaścia liet, nie jo to tak obuzne, we cusi jo zajcza fryszne a naspane. Smarcanie samo na sybie ga nie jo szkedne, jest niej za partnera. Gaszjok meli, a rozdrażniony niamy, że usnąć.

0: Medicinarie mienie, až mežo u starších ľuží viasť ku bžezdychoju. Co to má nase?
1: Pendo se tak vegi zašmacujem, až se sama uliekajem a vecučujem.
2: To je gefährlich, to je morjask, až krchajú herd stillstand.
0: Smarceme za větši part ve samém rytmie. Za sobu. Zas a zas a zas. Ale miazy mežu nastaš dlejša přestavka, samodlejša ako žaseš sekundu. Tak se staňo, gaž ten mauký jezick na keňcu miekeje gjargavy ceo zatyknio povečový kanal. Sledujo pauza bžezdych. To veznamenijo za naš organizm alarm. Puca a učoba nie dostanu viecej žeden povieč, ten kyslík. Tož ten signál krydnuty ke naše merzgi a veni z čelu net psikas žiłaś. Šake muskele hopiu žiłaś a se mecuju a piekorie, aby tož ten jezyck vettyknuli a puščili zas povieč nuč. Zatym ten smarcający łapio z wielkim zogolom smarcaniem, chrochaniem a barcaniem zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko wecusio, ale se liebda na to dopomniejo lec, abo aż jo smarcał.
3: To ja nie wiem, ja ga nie słyszym.
4: Ja smarcam, ja to nie słyszym. Drugie gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała meżo wecusieś pieżaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozio jego uczoba czasznie ścieżkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim nasarski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej a malsniej ziłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Kak se to skeńcy, jo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mucne, nienaspane a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele na psisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mucniejsze ordujomy. A kak jo togo usliedk? Toga jo jasne, jeło se nam nie razio. Mamy szpatnu, launu.

Jo, co ma to smarcenie nase, za tym ja sobka niwa, a ja wam ukwadwa Maria Edikowska Winklerowa. A naszym przysłuchariam z naszych sach se uczabnie użykujemy, nie to jeszcze raz, aż tu se tekty do rozgrana dali, a tomu na luśnu ważną przynosowali. To było ja na uściwanie z naszego rozgłosowego archiwa z lita 2005, a wyszcza słyszeli miasto drugim końce koec Paula, Bram koec Anni, Niemanec Willi, Luizu Freitakowu a Luizu Reinschkowu.

Ja, na winkle ja uspiewa kak, żione, gajotyn swiet. Swiet ja riedne, wesibnie z dobrego muziku, to jaho, ta kubka Janka Hanka, a tu sobie tu wiatso gra, jo ta kubka live, we budyszynie, we barie Sandowna, jaden tip za was, a usłyszymy ich z jednym kradozatym głosom zjaskim. We budyszynie z beznasz, ale piczko jedna z klince, to ja lubka Lilia.

0: Dobry dzień, ja jestem Enrico, bytlem w Lubnauje, pochodzam z Pitzna, ja ugniósł Feski, a ja takie słucham Sasy Serbskie Radio, życzym se spiu. Ty se taka wiko, tata.
1: Ja, ten wam rad grajome, a tu wersio o. Nächsme daun, a wiecie słyszeli, to są grotkojskie, golenskie muzykante. A propos, te dożywio żoteke, ten koniec tygodnia nieżelu na tym obydlarskim swieżeniu na pojadnok na jawiszczu pytkowym niebiom w grotku.

Tero. Regine Lauenburgova, witaj młody dzień. Witaj w nowym szulskim lesie, jo, tak są zawiście witalite. Dziś w tym tygodniu zachopęk szule, jo, tema naszej muzyki tygodnia, a z tego drogujemy przez muzyku w świat naszych predzajcznych susedów. Szula Cowan, jo, jo, titel pelskiej rockowej kubki Pektus, leta 2013, jo, a uspiewa, jo, tam w jednej szule, ako wena dej bisz, ako praktyski, życzymy szyknym dzisiaj, jedna szula, żeś namaka już prejedno lubość, przyjaźnielo, a żeś dobytniaś dowieru, aż coś we swoim żywieniu byś nichten, aż to teke zwenożijaś. Jo, szula cuwanio, wet kubki Pektus.